0: Zapomnisz, z kim swoich lawów stracisz. Jeśli jeszcze o mnie ubezpisz, jeśli się niekdy wrátisz.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
3: The long road across the ocean, I burned some bridges on the way.